0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Конференция по обновлению Украины началась вчера в польском Гданьске. Протягне працу сегодня. Это ключевая международная пляцовка, где обмерковываются питания послевоенной реконструкции, региональной безопасности и будущей Восточной Европы. Про политический контекст конференции и ее значение для региона рассказывает профессор университета в Белостоку Даниэль Батьковский. Он отмечает, что отсутность президента Украины Владимира Зеленского, як головного удельника, істотно впливає на динаміку і вагу перемовів.
3: Jest sygnał polityczny i było to oczywiste, że w momencie tak zbudowanego napięcia, w momencie kiedy, prawda, obie strony rozpoczęły taką orderową wojnę, przyjazd Zełenskiego jest praktycznie niemożliwy. Myślę, że tutaj akurat można by założyć, że także ruch prezydenta, jeżeli chodzi o datę odebrania orderu, też nie był przypadkowy, bo zapewne liczono się właśnie z taką odpowiedzią, z tym, że ta konferencja nie będzie tak istotna, jak się zapowiadało. No tutaj Ukraina zachowała się w sposób przewidywalny. Ważne jest, że się wszyscy spotkają. Brak prezydenta Ukrainy na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy jest dość symboliczny, ale niestety polityka historyczna wygrała i być może jest to też sygnał taki, że strona ukraińska tego naszego spotkania nie traktuje aż tak poważnie. Owszem, przysłano, prawda, panią premier, no ale żona prezydenta Zełenskiego też wycofała swoją obecność, a wszyscy wiemy, że w tym układzie akurat premier nie ma aż takiego znaczenia. Jest to też bardzo dziwne, bo przecież formalnie w imieniu także prezydenta Zełenskiego zapraszano gości. Nie tylko w imieniu polskiego premiera, polskiego rządu i Polski jako takiej. Więc no tutaj było takie zaproszenie, jest bardzo istotne, że obie strony zapraszały, a jest jak jest.
4: Якую роль, на ваш погляд, сьогодні відіграє Польща у підтримці України, як політична, так і економічна? І чи можемо сказати, що ця конференція ніяк скоректує цю роль?
3: Трудно powiedzieć. Nie potrafię powiedzieć, jaka jest rola Polski, dlatego że pamiętajmy o jednym. My pełnimy teraz bardzo ważne zadanie, czyli takiego miejsca, które koordynuje pomocą, pomaga w jej przemieszczaniu, a więc jest to taka istotna rola logistyczna. Nie pomagamy już sami, bo wszystko, co mieliśmy, Ukrainie wydaliśmy. Oddali na samym początku wojny tak zwane wojenne rozwinięcie, czyli to wszystko, co by w razie konfliktu było nam potrzebne. Wszystko to przekazaliśmy Ukrainie. Dzisiaj się licytują ci, którzy dają teraz. Zresztą Ukraina też no jakoś tak nie do końca chce pamiętać o tych wszystkich polskich zobowiązaniach, ponieważ dla nich Polska nie jest istotnym graczem, to widać. Stawiają na Niemcy, stawiają na Francję, stawiają na Wielką Brytanię, licząc zapewne, że no to Polska to tam w razie czego i tak będzie musiała zrobić, co chcą inni. To bardzo zły sygnał na przyszłość, bo to jest sygnał dotyczący realnych relacji dwustronnych, które nie będą dobre, jeśli jesteśmy z założenia traktowani jako ci gorsi i trzeba grać gdzieś nad naszymi głowami. To się zemści, kiedy rzeczywiście dotrze do sytuacji takiej, że będziemy się już przygotowywać do pokoju, bo przede wszystkim jedna rzecz. Jak ja słyszę o tym, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Usunąć wszystkie niewypały, wszystko to, co się stało, oczyścić miasta, oczyścić miasteczka. Tam nie da się wjechać z niczym, żeby budować cokolwiek. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. Ze względu na to, ile jeszcze mamy pozostałości po II wojnie światowej. No i w tym momencie może się okazać, że ta nasza pomoc będzie potrzebna. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
4: Як ви, господар професор, оцінюєте уділ Светлани Тихановської конференції, зустрічі з європейськими лідерами, у тим ліку президентом Лехом Валенсом?
3: Тут відомо, що Тихановська хоче якнайбільше підтримувати себе і свою обecność як особи, яка kieruje tą całą diasporą białoruską. Stąd oczywiste jest, że będzie, bo być może niektórzy zakładają, iż prawda, zmiana Łukaszenki w przyszłości może doprowadzić do demokratyzacji Białorusi. Ja uważam, że nie doprowadzi, nie dlatego, że Białorusini nie chcieliby mieć zupełnie innych warunków życia i innej struktury państwa, ale dlatego, że Rosja nigdy na to nie pozwoli, a nadal jest na tyle silna, by Białoruś nie mogła sobie samodzielnie działać tak, jakby chciała. Więc no, ta diaspora będzie obecna. Cichanouska jest takim symbolem, ale pamiętajmy, że już symbolem, ona już nie jest tą prezydent, która kiedyś była wybrana i nie została dopuszczona do władzy, no bo już jej kadencja minęła. Będzie taki moment, kiedy być może, że tych symboli będzie jeszcze więcej, być może ktoś inny będzie sięgał po to, aby wpływać na tą politykę polską wobec Białorusi. I dlatego póki może, to Cichanouska będzie obecna w takich miejscach.
4: Зараз, конечно, увага прикована і до самої Білорусі, і, напевно, це обмірковується на полях конференції. Принаймні, Wall Street Journal повідомляє про те, що Росія спробує все ж таки втягнути Білорусь у війну. Бачимо, що Лукашенко вибирає цю нікую протяглу командировку. Як господар професор бачить сценарій розвиття подій вокруг Білорусі, ці можливі ескалації, наступ Росії з близької території на Україну?
3: Повім так. Białoruś nie jest gotowa i nie ma ochoty na żadną wojnę. Największą grą Łukaszenki, największym problemem Łukaszenki jest to, by pod żadnym pozorem Białorusi do wojny nie wciągnąć, tej takiej otwartej. I tak Białoruś obronną ręką wyszła z sytuacji, która była tuż po wybuchu wojny, kiedy z terytorium Białorusi nastąpiła agresja na Ukrainę. Bo to zgodnie z regułami prawa wojennego oznacza, że Białoruś stała się stroną tej wojny, że to nie była kwestia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale de facto była to wojna pomiędzy Rosją, Białorusią a Ukrainą. Ukraina zagrała tutaj bardzo ostrożnie i dzisiaj wysyła jasne sytuacje, że dalsze napięcia, które Łukaszenka chce zrobić, no mogą spotkać się z jakąś odpowiedzią Ukrainy. Szansa na to, by użyć Białorusi do uderzenia na Ukrainę jest taka, no być może Rosjanie byliby w stanie objąć całe dowództwo, kontrolę nad białoruskimi oddziałami wojskowymi i wydać im rozkaz. Ale jakby się zachowało białoruskie wojsko, to już jest zupełnie inna bajka. Moim zdaniem akurat Białorusini wcale nie mają ochoty ginąć za imperialne plany Kremla.
2: У конференції в Гданську удільничають представники Європейського Союзу, Злучених Штатів, Україн, партнера України. Конференція протягне працю сьогодні. А з професором університету у Білостоку Данілем Бочковським розмовляла Ольга Шемашка.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца літаральна 9 хвілінаў. Яшчэ адну тэму паспеем закрануць. У Беластоку адкрылася 28-я летняя акадэмія ведаў пра татараў. На працягу двух дзён гісторыкі, мовазнаўцы, літаратуразнаўцы, этнографы абмяркоўваюць значэнне татарскай культуры для спадчыны Рэчпаспалітай. У праграме даследаванні кітабаў і іншых татарскіх рукапісаў, літаратурнай спадчыны, гісторыі татарскіх родаў, рэлігійных традыцыяў і сучасных выклікаў захавання национальной идентичности, кажа уполноваженный подляцкого воеводы по справах национальных этничных меньшинств Артур Конопатский.
1: Важно, 28-летняя Академия ведь в татарах, это уже стакрокрочная импреза, которая еще вписала в программ хиба и места, и региона, прежде всего, в сообщность татаров, но, однако, то есть наистаршая импреза, которую проводит Związek Татаров Подлаский отдел, и есть она, ну, мою свою маркę. Widać to po prelegentach, widać to po zaproszonych gościach. W tym roku naprawdę wielki urodzaj tych gości, bo musiałem wybierać, naprawdę. Musiałem pierwszy raz wybierać prelegentów i odmawiać ich, którzy tam się nie wpisywali do końca w nasz ten temat dotyczący dziedzictwa Tatarów jako dziedzictwa Rzeczypospolitej, bo myślę, że temat jest też ciekawy, żeby podkreślać właśnie, że Tatarzy stanowili jeden z elementów Rzeczypospolitej, że budowali tą Rzeczpospolitą, że stanowili po prostu naturalny element społeczeństwa i żeby o tym nie zapominać, a wydaje mi się, że podkreślanie tego typu rzeczy, szczególnie dzisiaj, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne z punktu widzenia edukacyjnego, bo to, co widzimy niestety na naszych ulicach od pewnego czasu, ta taka i z jednej strony nagonka na inne społeczności i ta niechęć taka do innych społeczności, wynika w mojej ocenie bardzo często z niewiedzy. I chodzi o to, żeby edukować, żeby pokazywać, żeby tłumaczyć, bo jak ludzie nie znają, to się ludzie boją, a jak ludzie poznają, to może zrozumieją, że ten element mniejszości narodowych, etnicznych, które funkcjonują i na naszym terenie, i w całej Polsce, to nie jest element, który pojawił się nagle, tylko jest to element, który żył, współtworzył i budował wespół z innymi całe dziedzictwo Rzeczypospolitej.
2: Jakie temy przedstawili udzielić konferencji na сегодня?
1: Tutaj będziemy mówić, no tutaj mamy bardzo silne w tym roku grono kitabistów, którzy będą mówić o języku polskim. No właśnie, o języku polskim, ale w kontekście języka religijnego muzułmanów, czyli o języku arabskim. I to może komuś się wydać takie dziwne jak to o języku, ale będziemy mówić o kitabach, będziemy dużo mówić o tych pamiątkach i tych rękopiśmiennych pamiątkach dziedzictwa tatarskiego. Ale mamy też rzeczy takie bardziej współczesne, na przykład poruszymy tematy literaturoznawcze, które wydają się być też ciekawymi wątkami dla współczesnego, tego może młodego słuchacza, który mam nadzieję się zainteresuje też i przez to miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Bardzo by nam zależało, żeby młodzi ludzie przychodzili, żeby nie tylko najstarsze pokolenie, ale żeby przychodzili młodzi ludzie, ponieważ ci młodzi ludzie stanowią ten element przyszłości.
2: Ci będzie pełnika konferencji zbornik naukowej pracy.
1: Jak po każdej akademii będzie publikacja z tego, więc miejmy nadzieję, że tak jak tutaj na wystawce widzimy publikacje z ubiegłych lat, to w następnym roku będziemy też cieszyć się kolejną publikacją z tyloma autorami.
2: Z jakich krajów macie udzielników?
1: Mamy gości dzisiaj z Polski, z Litwy. To są te dwa kraje.
2: Z Białorusi nikt nie zgłosił?
1: Nie, z Białorusi nikt nie zgłosił.
2: A jak nakazali, że mu nie przyjedą?
1: Myślę, że tak. Ja dzwoniłem, rozmawiałem z niektórymi osobami. No, powiedziały, że nie mają jak, nie mają wizy, ale wydaje mi się, że chyba to jest ta kwestia polityczna.
2: Tak samo dniami u Białostoku odkrył się Centr Narodnych Etnicznych Mniejszości. Czy jest plan w budyżnie związać z takiej konferencji pro mniejszości z pracy centra?
1: W przyszłości tak. Myślę, że w przyszłości tak. Po prostu było za mało czasu na to, żeby podpisać porozumienie. Ja zresztą jako występuję w podwójnej roli, bo też występuję jako dyrektor Centrum Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi na Uniwersytecie w Białymstoku. Będę chciał podpisać umowę ze Związkiem Tatarów, tak samo jak z Centrum Kultury Białoruskiej czy z Podlaskim Instytutem, który zrzesza mniejszość ukraińską i będę chciał współpracować w szerszym polu, żeby to pokazywać społeczeństwu też, że można wychodzić i z NGO-sami prowadzić tą akademicką też rozmowę, bo pamiętajmy, że Centrum jest nastawione na naukę, ale też na edukację. To jest bardzo istotny element.
0: Дадам, что темой татаров в Великом князстве литовском и Ширей Речи Посполитой цікавятся и доследчики, которые живут поза Беларусью, были вымушены оттуль съехать, так что можно отримать контакт с ними. Сёлетняя летняя академия ведов про татаров проходит у особливый момент. Литерально сегодня у воеводском союзнику отбылся публичный пикет, подчас якой был перекресленный символ мусульманского религийного связа у Польши. Присутный маршалок подляского воеводства нагадал пикетчикам, что Подляша от поколения является домом людей разных национальностей, культуров и веровызнания, повага до всех жыхароў. Это основа региональной супольности. На этом фоне летняя академия ведов про татаров набывает особливое значение, как пляцовка для размовы про историю, разностайность и взаимную повагу. Про что мы почуем в ближайшем выпуску новинок? На Черниговщине оценивают ситуацию как контролированную, а ультиматум Зеленского действенным. Белорусским тяжкоатлетам дозволили удельничать у международных споборництвах. Якая для того нагода, я особисто догадуль не разумею, чому сдымают санкции из белорусского спорта. Что изменилось? У Кракове з'явилась ассоциация белорусских выдавцов. Про это мы так само почуем у новинок про Астрихвилины.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.